0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy.
1: Mój głos.
2: Ja nie mam telefonu.
3: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
2: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
4: Moje Radio 24.

0: Moje Radio 24.
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Radomia i okolic. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Pożywam.

moje. Radio 24.

0: nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: Słuchasz?
3: Moje Radio 24.

0: Moje Radio 24.
1: Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami każdy chce brać.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Politycy żegnają Jana Frycza, podkreślając jego rzadki dar oraz symbolikę czołgu Pułapki jako jednej z największych tragedii powstania warszawskiego. W obszarze zarządzania imigracją Mateusz Morawiecki zaproponował stworzenie indywidualnych kont dla przyjezdnych, wprowadzenie alertu deportacyjnego oraz powołanie specjalnej służby deportacyjnej. Były premier podkreślił konieczność całkowitej asymilacji imigrantów i odrzucił koncepcję wielokulturowości. Stowarzyszenie Rozwój Plus zadeklarowało jednocześnie wsparcie dla działań mających na celu powrót Polaków z emigracji. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju zmaga się obecnie z opadami deszczu. Na północy, w okolicach Gdańska i Szczecina, występuje lekki deszcz przy temperaturach od 10 do 16 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach, w tym Warszawie, Wrocławiu oraz Krakowie, opady są znacznie bardziej intensywne, a temperatura oscyluje między 11 a 15 stopniami Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi obecnie 1008 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: Dzień dobry, minęła szósta, kolejny dzień, kolejne wyzwania, ale mamy nadzieję też, że kolejne przyjemności. Maciej Chorzowski, witam i zapraszam do 10:00.

taki moment z rana, jeszcze cisza, dzieci prawdopodobnie śpią, a ja wtedy bardzo cicho uruchamiam narzędzie zbrodni. Czajnik z gwizdkiem. Najpierw szumi, bulgocze, potem jak startujący odrzutowiec i hałas bomby spadającej ze sztukasa. Taka drobna, poranna złośliwość na pobudkę. A wy jakie macie swoje sposoby na pobudkę? Dajcie nam znać na Facebooku. Słuchasz Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 na odcinku węzeł Muszana, węzeł Gorzyce w kierunku Ostrawy, występuje zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej S61 na odcinku Suwałki Budzisko pojawia się nierówność nawierzchni na jezdni prawej. Na drodze krajowej Dłuka A10 w okolicach przejścia granicznego Lubieszyn, Linken trwają kontrole graniczne, co może powodować zatory. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe grane w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne? Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Tu moje Radio 24, ciekawostka z kategorii niby wiemy, ale nie do końca. Najczęściej powtarzane zdanie dorosłych ludzi to nie mam czasu. Tymczasem statystycznie nigdy nie mieliśmy go więcej. Skrócone dojazdy, automaty, aplikacje, wszystko na już, a mimo to czasu ciągle brakuje. Może więc problemem nie jest czas, może problemem jest to, na co go oddajemy. Wracamy do muzyki.

Światło w lodówce bywa jedyną poranną iluminacją, bo mózg za bardzo nie chce się z rana iluminować albo doznawać iluminacji i pojawia się takie uczucie, że mimo że lodówka pełna, to tak naprawdę nie ma tam nic do jedzenia. I na czym się kończy? Kończy się zawsze na kawie.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski utrzymują się opady deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 10 oraz 16 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w tym w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują między 11 a 15 stopni. Na południu oraz wschodnim krańcu Polski, w Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach, temperatura wynosi od 12 do 13 stopni Celsjusza.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Stany Zjednoczone oraz Korea Południowa skracają wspólne ćwiczenia wojskowe na podstawie decyzji Donalda Trumpa. Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Korei Południowej stwierdził, że skrócenie manewrów ma wywrzeć presję na Seul w sprawie wojny z Iranem. Miejscowość prezydent Stanów Zjednoczonych ogranicza ćwiczenia, powołując się na relacje z Kim Jong-unem i naciskając na spotkanie z przywódcą Korei Północnej. Politycy żegnają Jana Frycza. Pojawia się fala komentarzy dotyczących jego działalności, w tym podkreślania, że posiadał on rzadki dar. Frycz był związany z jedną z największych tragedii Powstania Warszawskiego, jaką jest mit czołgu pułapki. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy opady deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 10 i 15 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu. W centralnej części Polski, w Poznaniu oraz Warszawie, termometry wskazują od 11 do 15 stopni. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, temperatury wahają się między 12 a 13 stopniami Celsjusza. W województwie lubuskim temperatura wynosi 14 stopni. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1008 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

moje Radio 24, minęła godzina 7, wstajemy, a ja to wstawanie postaram się umilić wam dawką solidnej, energetycznej muzyki.

taka fajna sytuacja. Czasami mi się zdarza taki moment, kiedy przejechałeś już połowę trasy, jesteś prawie w biurze i orientujesz się, że telefon został na stole w domu. Na szczęście teraz samochody, i to już niekoniecznie te takie bardzo smart auta, potrafią nam przypomnieć, albo sami się zorientujemy, próbując gdzieś zadzwonić na głośno mówiącym, a tutaj się nie da, bo telefonu nie ma. Przed wyjściem do pracy sprawdź swoje kieszenie i zostań z Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Kleszczów a granicą województwa w Strzelcach Opolskich, w kierunku Wrocławia i Katowic, występuje zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej S61, na odcinku Ostrów Mazowiecka, Łomża, pojawił się uskok na całej szerokości jezdni oraz ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Ponownie na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec w kierunku Wrocławia, występuje wybrzuszenie nawierzchni i ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: To jest Moje Radio 24.

Od rana do nocy gramy dla Ciebie konkret. Klasyczne hity, polska godzina, pościelowe historie piosenek. Bij do nas o każdej porze.

kto rano wstaje, ten ma dużo różnych pomysłów. Najczęściej niemądrych. Na przykład wstać, zrobić jogę, może jakiś poranny running, a kończy się zwykle na scrollowaniu memów w telefonie. Przynajmniej u mnie. I wiecie co? Wcale nie uważam, żeby to było takie do końca złe. Niezła jest muzyka w moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymują się opady deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowujemy lekki deszcz przy temperaturach od 10 do 15 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach, w tym w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, deszcz pada znacznie intensywniej, a termometry wskazują wartości od 11 do 16 stopni Celsjusza. W Suwałkach odnotowano umiarkowany wiatr. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla kraju wynosi 1008 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł.
2: Rok, godzina.
7: Oj, ty

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Donald Trump planuje ponowne spotkanie z Kim Jong-unem podczas listopadowej wizyty w Azji, o czym poinformował dziennik The Wall Street Journal, choć oficjalne przygotowania do rozmowy jeszcze nie ruszyły. Inicjatywa ta ma pokazywać dążenie prezydenta do sukcesu w polityce zagranicznej. Od 2018 roku Korea Północna zwiększyła swój potencjał nuklearny i rozwinęła produkcję rakiet, osiągając przy tym wzrost gospodarczy mimo obowiązujących sankcji. W sosnowickim szpitalu pacjent od tygodni czeka na pilne leczenie, a bliscy alarmują o chaosie organizacyjnym w placówce. Kontrowersje wywołały również zawrotne kwoty wynagrodzeń dla lekarzy pracujących tam, które znacząco przewyższają stawki medyków w innych jednostkach, zwłaszcza w miejscach objętych kontrolą warszawskich szpitalnych oddziałów ratunkowych. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodze przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski utrzymuje się deszczowa aura. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 12 do 15 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu. W centralnej części kraju oraz na południu, w tym w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, opady są znacznie intensywniejsze, a termometry wskazują wartości od 13 do 16 stopni Celsjusza. Na wschodniej granicy kraju, w Suwałkach i Rzeszowie, temperatura wynosi od 12 do 14 stopni Celsjusza przy silnych opadach deszczu.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

8:00 minęła. Tak więc, moi drodzy, czas się szykować do pracy. Ci, którzy mają na 9:00, akurat dobry moment, żeby spokojnie wyjechać, dotrzeć bez większego stresu. Stres z rana, ostatnia rzecz, która jest na

Jest taka teoria, którą wszyscy znamy, że E równa się MC kwadrat. A ja mam swoją własną. E równa się, nie chce mi się wstawać tak naprawdę dzisiaj. Jeśli też tak macie, no to niestety trzeba się pomału z łóżka zwlec. I wiem, że kołdra waży 100 kg. Niech pomoże muzyka w moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S7 na odcinku obwodnica metropolitalna Trójmiasta między węzłem Żukowo a węzłem Gdańsk Południe trwają prace związane z budową drogi. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Na drodze krajowej DK29 na odcinku Krosno-Odrzański Polupin ze względu na zły stan techniczny nawierzchni wprowadzono zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych w miejscowości Krosno-Odrzański. Zakaz obowiązuje na ulicach Chrobrego, Trakt Książęcy oraz Bohaterów Wojska Polskiego od kilometra 51915 do skrzyżowania w kilometrze 54620. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

Albo taka poranna jajecznica. I tutaj każdy człowiek ma swój idealny patent. Jedni ze szczypiorkiem, inni z kiełbasą, jeszcze inni zupełnie z niczym, a może by tak sadzone. Jaki jest wasz idealny patent na poranne jajka? Dajcie nam znać na Facebooku Moje Radio 24.

Zielona herbata, yerba, woda zimna z cytryną albo ciepła. Czy to w ogóle ma sens? Czy to raczej zwykłe miejskie legendy? Jak kawa z rana, to czarna i mocna.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymują się opady deszczu przy temperaturach od 12 do 16 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, występuje lekki deszcz. W centralnej części Polski oraz na południu, Panin. We Wrocławiu i Krakowie opady są intensywne. Średnie ciśnienie wynosi 1008 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331.
3: Kotłina Pelec. Drewno, drewno. Drewno Pelec. Najlepsze ceny i fachowy montaż.
2: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Na południu Hiszpanii, w prowincji Granada, odnotowano ponad 420 wstrząsów sejsmicznych. Zjawisko to zmusiło służby do ewakuowania ponad 600 osób i udzielenia pomocy medycznej 14 osobom. Miejscowość pierwsze trzęsienie ziemi o magnitudzie 5 spowodowało dotkliwe zniszczenia budynków oraz samochodów, zwłaszcza w miejscowości Goja. Nagłe wstrząsy wywołały panikę wśród mieszkańców oraz turystów, co przełożyło się na poważne utrudnienia w ruchu drogowym w regionie. W kraju pojawiły się wyniki najnowszego sondażu dla ONET dotyczącego składu rządu Donalda Tuska. Blisko połowa badanych osób opowiedziała się za zmianami personalnymi na stanowiskach ministerialnych. Do grona ministrów, których najczęściej wskazano do odwołania, zaliczono Barbarę Nowacką, Marcina Kierwińskiego oraz Jolantę Sobierańską-Grędę. Ponadto niemal połowa respondentów zadeklarowała brak poparcia dla obecnego rządu koalicji na kolejną kadencję. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymują się opady deszczu przy temperaturach w granicach 13 do 17 stopni Celsjusza. W Warszawie i Poznaniu termometry wskazują 16 stopni, natomiast we Wrocławiu odnotowano 17 stopni. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi między 14 a 16 stopniami Celsjusza. W południowej części kraju, w Krakowie i Rzeszowie, termometry pokazują 15 i 16 stopni. Najniższą temperaturę zarejestrowano w Suwałkach, gdzie odnotowano 13 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1008 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: Dzień dobry, tu Moje Radio 24. Minęła godzina 9. Szykujemy się, szykujemy. Czas do pracy, czas do szkoły. Obyśmy

Liczne marki i poranne Staszki. Ogólnie to świat jest niesprawiedliwie zaprojektowany dla ludzi, którzy lubią nocy. Skowronki i sowy jedni drugim tak naprawdę przeszkadzają. No cóż, poranek, czy jesteś sową, czy jesteś skowronkiem, pora wstać i się udać do pracy, do szkoły, na studia. Niech zostanie z tobą moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18 w węźle Iłowa naprawa nawierzchni powoduje zwężenie jezdni oraz uskok podłużny, co może skutkować zatorami. Na drodze ekspresowej S7 na odcinku Płońsk, Siedlin trwają prace budowlane. Na drodze krajowej DK10 w rejonie przejścia granicznego Lubieszyn, Linken kontrola graniczna może powodować zatory. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

słuchasz moje Radio 24, cytryna. Wszyscy wiedzą, że zdrowa, witamina C do herbaty, klasyka, ale kiszona cytryna? Okazuje się, że tak. Kiszone cytryny to świetny przykład na to, jak prosty proces fermentacji potrafi całkowicie odmienić dobrze znany produkt. Mają mniej cukru niż świeże owoce, są łatwiejsze do strawienia, a zawarte w nich związki bioaktywne lepiej się przyswajają. Gotowych przepisów Wam nie podam, przypomnę tylko, że i my w Polsce mamy bogatą tradycję fermentowania. U nas to się chyba nazywa cytrynówka.

pytanie, taką sondę proponuję. Jakie jest najpopularniejsze poranne kłamstwo ludzkości? Takie, które rano rzucamy przez telefon. A to do szefa, a to do znajomego, a to do córki albo syna. Macie jakieś swoje takie małe poranne oszustwa? Dajcie nam znać na Facebooku Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Dzisiejsze pomiary INGW wskazują na deszczową aurę w większości regionów Polski. W pasie północnym, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 14 do 16 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W tlenej części kraju, w Poznaniu i Warszawie, termometry wskazują 16 stopni, przy czym w stolicy notujemy intensywne opady. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura oscyluje wokół 15-16 stopni Celsjusza. Najniższe odnotowane temperatury, wynoszące 13 stopni, występują na północnym wschodzie w Suwałkach. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi obecnie 1008 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Dzień dobry. Oto najświeższe informacje na antenie Moje Radio 24. W Kijowie doszło do dramatycznego wypadku drogowego. Kierowca samochodu osobowego uderzył w autobus, a następnie wjechał w przystanek komunikacyjny, na którym znajdowały się osoby. Zdarzenie spowodowało ofiary śmiertelne oraz liczne rany. Na miejscu zdarzenia pracują służby medyczne i policja, które ustalają dokładną liczbę poszkodowanych oraz okoliczności kolizji. Warto wspomnieć, że w czerwcu w tej samej dzielnicy doszło do innego tragicznego wypadku z udziałem samochodu, w wyniku którego zginęły 4 osoby, a kierowca grozi kara do 10 lat więzienia. W wiadomościach politycznych Mateusz Morawiecki wyraził zdecydowany sprzeciw wobec informacji o możliwym pobycie Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu. Premier uznał takie działanie za nieakceptowalne, jeśli doniesienia zostaną potwierdzone przez służby. Z kolei Donald Tusk poinformował, że według danych państw sąsiednich Marcin Romanowski z dużym prawdopodobieństwem przebywa w Tyraspolu. Z miasta tego został wysłany dokument z wnioskiem o wydanie listu żelaznego. Prokuratura oraz odpowiednie organy międzynarodowe prowadzą obecnie działania mające na celu ustalenie aktualnej lokalizacji mężczyzny. Dotychczas nie potwierdzono jednak, aby przekroczył on granicę Mołdawii, Rumunii lub Ukrainy. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski utrzymuje się deszczysta aura. W Warszawie temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach. Natomiast w Krakowie i Gdańsku mamy lekki deszcz przy temperaturze odpowiednio 17 i 16 stopni Celsjusza. Na południowym zachodzie we Wrocławiu termometr wskazuje 19 stopni Celsjusza, a w Suwałkach temperatura wynosi 15 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1008 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

Dobre słowo wraca, zwłaszcza w moje Radio 24. Twój numer do muzycznych życzeń to 22 602 0068. Prosta sprawa, dzwonisz, mówisz co gramy, a my robimy resztę. 22 602 0068. Twój głos, twoja muzyka.

Nie musisz mówić mądrze, wystarczy, że powiesz cokolwiek. 22 602 0068. Głupoty też emitujemy. 22 602 0068.

0: Twój głos. Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

Pamiętacie taki serial, kreskówkę, Było sobie życie, najlepsza lekcja biologii ever. To z niej w wieku, powiedzmy, mało dojrzałym, dowiedzieliśmy się, że krwinki są czerwone i białe. Do dziś już nie wiem, czy one naprawdę ze sobą gadają. Serial tłumaczył też genialnie, co robi wątroba, jak działa trawienie i oddychanie. A potem przyszły studia i człowiek postanowił tę wątrobę trochę postres testować. Dlaczego o tym mówię? Bo ostatnio internet podrzucił mi walaszkowaną wersję Było sobie życie. Tego się już nie da odzobaczyć. Znajdźcie sami na YouTubie, ale ostrzegam, to jest tylko dla odważnych.

Jeśli chcesz wrócić do sprawdzonych kawałków, to o 11:00 gramy klasyczne hity bez kombinowania. Pełna godzina muzyki, która naprawdę się nie starzeje. Tylko w moje radio 24.

0: kościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto najświeższe informacje na antenie Mojera J24. W Kijowie doszło do dramatycznego wypadku drogowego. Kierowca samochodu osobowego uderzył w autobus, a następnie wjechał w przystanek komunikacyjny, na którym znajdowały się osoby. Zdarzenie spowodowało ofiary śmiertelne oraz liczne rany. Na miejscu zdarzenia pracują służby medyczne i policja, które ustalają dokładną liczbę poszkodowanych oraz okoliczności kolizji. Warto wspomnieć, że w czerwcu w tej samej dzielnicy doszło do innego tragicznego wypadku z udziałem samochodu, w wyniku którego zginęły 4 osoby, a kierowca grozi kara do 10 lat więzienia. W wiadomościach politycznych Mateusz Morawiecki wyraził zdecydowany sprzeciw wobec informacji o możliwym pobycie Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu. Premier uznał takie działanie za nieakceptowalne, jeśli doniesienia zostaną potwierdzone przez służby. Z kolei Donald Tusk poinformował, że według danych państw sąsiednich Marcin Romanowski z dużym prawdopodobieństwem przebywa w Tyraspolu. Z miasta tego został wysłany dokument z wnioskiem o wydanie listu żelaznego. Prokuratura oraz odpowiednie organy międzynarodowe prowadzą obecnie działania mające na celu ustalenie aktualnej lokalizacji mężczyzny. Dotychczas nie potwierdzono jednak, aby przekroczył on granicę Mołdawii, Rumunii lub Ukrainy. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski utrzymują się opady deszczu. W Warszawie i Wrocławiu temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza. Natomiast w Szczecinie i Rzeszowie odnotowano 18 stopni. Na północy, w Gdańsku, jest 16 stopni, a w Suwałkach termometry wskazują 15 stopni. W Poznaniu i Krakowie temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla kraju wynosi 1008 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Dzień dobry. Oto najświeższe informacje na antenie Moje Radio 24. W Kijowie doszło do dramatycznego wypadku drogowego. Kierowca samochodu osobowego uderzył w autobus, a następnie wjechał w przystanek komunikacyjny, na którym znajdowały się osoby. Zdarzenie spowodowało ofiary śmiertelne oraz liczne rany. Na miejscu zdarzenia pracują służby medyczne i policja, które ustalają dokładną liczbę poszkodowanych oraz okoliczności kolizji. Warto wspomnieć, że w czerwcu w tej samej dzielnicy doszło do innego tragicznego wypadku z udziałem samochodu, w wyniku którego zginęły 4 osoby, a kierowca grozi kara do 10 lat więzienia. W wiadomościach politycznych Mateusz Morawiecki wyraził zdecydowany sprzeciw wobec informacji o możliwym pobycie Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu. Premier uznał takie działanie za nieakceptowalne, jeśli doniesienia zostaną potwierdzone przez służby. Z kolei Donald Tusk poinformował, że według danych państw sąsiednich Marcin Romanowski z dużym prawdopodobieństwem przebywa w Tyraspolu. Z miasta tego został wysłany dokument z wnioskiem o wydanie listu żelaznego. Prokuratura oraz odpowiednie organy międzynarodowe prowadzą obecnie działania mające na celu ustalenie aktualnej lokalizacji mężczyzny. Dotychczas nie potwierdzono jednak, aby przekroczył on granicę Mołdawii, Rumunii lub Ukrainy. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce występuje opad deszczu, przy czym w Warszawie notujemy 20 stopni Celsjusza i intensywne opady. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 17 i 19 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W południowej części kraju Panin. W Krakowie i Rzeszowie termometry wskazują między 18 a 19 stopniami Celsjusza. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowano 16 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1008 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: Minęło południe, w związku z tym otwieramy naszą skrzynkę z polskimi gwiazdami. Przez najbliższą godzinę tylko i wyłącznie polskie kawałki. Zapraszam.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy na południowy zachód Mazowsza, do miejsca, gdzie historia ma zupełnie inny rytm. Pod nami Radziejowice, dawna wieś szlachecka, której dzieje sięgają co najmniej XVI wieku. Przez stulecia tutejsze dobra należały do rodu Radziejowskich. Później przechodziły w ręce kolejnych właścicieli, aż trafiły do rodziny Krasińskich. Z góry widać, że to miejsce rozwijało się inaczej niż położone obok miasta przemysłowe. Nie wokół fabryk, ale wokół rezydencji i krajobrazu. W centrum tej przestrzeni znajduje się zespół pałacowo-parkowy. Klasycystyczny pałac otoczony zielenią do dziś zachował swój spokojny, reprezentacyjny charakter. Tuż obok stoi neogotycki zameczek oraz inne zabudowania tworzące spójną całość. Dworek, domek szwajcarski, dawna kuźnia i park ze stawem układają się w przemyślaną kompozycję. Nieco dalej wznosi się klasycystyczny kościół świętego Kazimierza, zaprojektowany przez Jakuba Kubickiego. Towarzyszą mu zabudowania parafialne, wpisujące się w ten sam spokojny porządek architektoniczny. Radziejowice to jednak nie tylko budynki, to także krajobraz, który przez wieki był świadomie kształtowany. Przez wieś przebiegają zabytkowe aleje lipowe, uznane dziś za pomnik przyrody. Według podań niektóre z tych drzew pamiętają czasy sprzed potopu szwedzkiego. To miejsce często pojawiało się również na ekranie. W Radziejowicach kręcono sceny do filmów takich jak Lalka, Pan Tadeusz czy Znachor. I to nie przypadek. Radziejowice mają w sobie coś, co trudno uchwycić jednym zdaniem. Spokój, przestrzeń, światło, które sprawiają, że czas płynie tu inaczej.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Kręci się jak pozytywka. W kółko. Ta sama melodia. Mm.

Miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Ukraińskie służby specjalne NABU oraz SAP prowadzą obecnie operację specjalną dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa ta jest kierowana przez obecnego lub byłego deputowanego i obejmuje wysokich rangą urzędników Biura Prezydenta Ukrainy. Wcześniejsze śledztwa prowadzonych jednostek dotyczyły korupcji w ukraińskim sektorze energetycznym, w tym mechanizmów wyprowadzania środków finansowych przez kontrahentów państwowego operatora elektrowni jądrowej Enerhoato miejscowość. Dodatkowo Andrii Jermak, były szef kancelarii prezydenta, został oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz legalizację środków finansowych. W zagranicznych wiadomościach przekazywane są informacje dotyczące groźb płynących od Rosji wobec Wielkiej Brytanii. Są one oceniane jako efekt presji odczuwanej przez Kreml, szczególnie po wykorzystaniu brytyjskich dronów przez Ukrainę do ataków na terytorium Rosji. Ekspert Hamish de Breton-Gorzon podkreśla, że rosyjskie groźby nie służą budowaniu wizerunku państwa i obnażają ograniczenia jego siły militarnej oraz rosnące napięcia polityczne i społeczne. Według eksperta Wielka Brytania powinna zachować czujność wobec zagrożeń, ale nie może ulegać panice i musi przygotować się na najgorsze scenariusze. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach od 17 do 21 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, występują opady deszczu przy umiarkowanym wietrze. W centrum Polski, w Warszawie, padają intensywne opady. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi około 20 stopni Celsjusza. We Wrocławiu odnotowano 21 stopni oraz dość silny wiatr. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1008 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

0: minęła 13, pora na 3-godzinny blok pozdrowień w moje Radio 24. Wybieracie numer telefonu 22 602 0068. To jest 22 602 0068. Tam się zgłasza pan automat. Na pana automata nagrywacie, moi drodzy, pozdrowienia oraz wybieracie piosenkę. Ja to dostaję u siebie na ekran i już za chwileczkę, już za momencik pojawia się na naszej antenie. Maciek Chorzowski, zapraszam serdecznie.
1: Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

22 602 0068. Nie, nie zamieniam się w stację numeryczną i nie nadaję komunikatu do jakichś super tajnych szpiegów. Podaję tylko numer telefonu do naszego pozdrowieniofonu, że tak to nazwę umownie. Zadzwońcie, nagrajcie swoje własne pozdrowienia, zadedykujcie piosenkę, a my postaramy się wasze życzenia spełnić tak szybko, jak to będzie możliwe. 22 602 0068.

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

Czasem trzeba komuś powiedzieć coś, ale nie chce się pisać. Od tego jest telefon. 22 602 0068. Zadzwoń, nagraj i miej to z głowy.

0: staram powiedzieć, że
1: gęste, lśniące i nienapuszone. Któż nie marzy o pięknych i zdrowych włosach? No ja to nie wiem, bo mi trochę za kola lecą, szczerze mówiąc, ale maskuję. Zmierzam jednak do tego, że pojawiły się informacje, że zwykłe bawełniane ręczniki to już powoli są passé, jeżeli chodzi o wycieranie włosów przynajmniej, a już zwłaszcza u kobiet. Coraz mniej z was, drogie panie, ponoć po nie sięga. Tak więc ja się zastanawiam, bo czytał tutaj te informacje do końca, chyba nie będę. Czym to się w takim razie wycierać? Ręcznikiem papierowym? Liściem kapusty?

Mazowsze w 2 minuty. Codziennie o 12.30 i o 22.30. Jedna miejscowość, jedna historia. Szybki lot nad regionem. Zobaczysz i usłyszysz więcej niż myślisz.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Ukraińskie służby specjalne NABU oraz SAP prowadzą obecnie operację specjalną dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa ta jest kierowana przez obecnego lub byłego deputowanego i obejmuje wysokich rangą urzędników Biura Prezydenta Ukrainy. Wcześniejsze śledztwa prowadzonych jednostek dotyczyły korupcji w ukraińskim sektorze energetycznym. W tym mechanizmów wyprowadzania środków finansowych przez kontrahentów państwowego operatora elektrowni jądrowej Enerhoato miejscowość, dodatkowo Andrii Jermak, były szef kancelarii prezydenta, został oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz legalizację środków finansowych. W zagranicznych wiadomościach przekazywane są informacje dotyczące groźb płynących od Rosji wobec Wielkiej Brytanii. Są one oceniane jako efekt presji odczuwanej przez Kreml, szczególnie po wykorzystaniu brytyjskich dronów przez Ukrainę do ataków na terytorium Rosji. Ekspert Hamish de Breton-Gorzon podkreśla, że rosyjskie groźby nie służą budowaniu wizerunku państwa i obnażają ograniczenia jego siły militarnej oraz rosnące napięcia polityczne i społeczne. Według eksperta Wielka Brytania powinna zachować czujność wobec zagrożeń, ale nie może ulegać panice i musi przygotować się na najgorsze scenariusze. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski utrzymują się opady deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 19 do 20 stopni Celsjusza przy silniejszym wietrze. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Gorzu, termometry wskazują 21 stopni. Stolica, Warszawa, zmaga się z intensywnymi opadami przy temperaturze 21 stopni. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, odnotowujemy temperatury między 21 a 22 stopniami Celsjusza. W Suwałkach panuje nieco chłodniejsza aura, 18 stopni przy intensywnych opadach.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

0: minęła 14, a my kontynuujemy wasze pozdrowienia i wasze muzyczne wybory na antenie Moje Radio 24. Numer telefonu 22 602 0068.
1: Dla wszystkich, którzy wybierają się na spacer do lasu, Dezydery Cisza w lesie lub Łąki One Las. Pozdrawiam.

Samemu schować się w lesie, rozmawiać z sowami o problemach świata. Chciałbym w spokoju, o świcie, oparty o pień, siedzieć bez żadnych wahań.

0: Cisza w lesie, cisza w duszy. Niech ta cisza.
1: Tak sobie siedzę, wybierając piosenki do moje Radio 24. No i czasami zerkam do internetu. Zerkam i aż mnie oczy bolą. 47-letnia woźniak Starak ogłosiła radosną nowinę. Ciekawe jaką, bo chyba święta Bożego Narodzenia i radosna nowina to już była. Oprócz tego Rafał Sonik znów zostanie ojcem, a Kurdej Szatan pokazała zdjęcie z ciążowym brzuszkiem. Nie wiem, czy oni chcą, żebym ja to w jakiś sposób może połączył. Ciężko powiedzieć. Ciężko ma też Marcin Prokop, który wywołał poruszenie. I wiecie co? Ja tych nagłówków chyba klikał nie będę. Zostańcie z moje Radio 24.

Zgaśmy na chwilę pośpiech. Jeśli jest ktoś, o kim teraz myślisz, to daj mu znać przez radio. Zadzwoń pod 22 602 0068. Wybierz utwór, który kojarzy wam się najlepiej. My zajmiemy się nastrojem. 22 602 0068. Pozdrowienia w moje radio 24.

plecak zamiast dużej walizki i zero stresu na lotnisku. Coraz więcej osób podróżuje tylko z bagażem podręcznym, ale pakowanie takiej torby bywa wyzwaniem. Oczywiście są nawet YouTube'owi specjaliści, którzy pokazują, jak spakować bagaż podróżny. Ja czasem latam, kiedyś latałem więcej i powiem wam, że to, co się dzieje z bagażem podręcznym, zwłaszcza w tych takich tanich liniach typu powietrzny bus, przechodzi i przechodzić będzie ludzkie pojęcie. Ja myślę, że oni niedługo będą doliczać za dodatkowy tlen. Za dodatkową muzykę nie doliczamy. Zostańcie z mojej Radio 2.

Każdego dnia inne miejsce na Mazowszu. O 12.30 i o 22.30. Dwie minuty, które robią robotę. Koniecznie dołącz do nas w Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny. Policja zatrzymała grupę osób rozprowadzającą nielegalne substancje na terenie Polski. W składzie siatki znajdował się anestezjolog z Dolnego Śląska, który miał wystawiać recepty na leki psychotropowe oraz opioidy bez wymaganej weryfikacji. Według ustaleń śledczych grupa mogła mieć związek ze śmiercią co najmniej 4 młodych kobiet w Krakowie, które przedawkowały substancje. W sprawie zatrzymano dotychczas 17 osób. W innych wiadomościach. Na stacjach benzynowych w Świnoujściu odnotowano dużą liczbę samochodów z niemieckimi tablicami rejestracyjnymi. Kierowcy przyjeżdżający zza Odry wykorzystują niższe ceny paliw w Polsce, porównując koszty w obu krajach i oszczędzając na tankowaniu. Szczególnie intensywny ruch klientów z Niemiec zaobserwowano w okolicach ulicy Karsiborskiej. Niektórzy kierowcy decydują się również na tankowanie kanistrów, aby zabrać więcej paliwa do kraju. Sytuacja ta wynika z ponownego wprowadzenia rządowego programu Ceny Paliwa Niżej, który obniżył stawki podatku VAT i ustalił maksymalne ceny paliw na stacjach benzynowych. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej Polsce, w Gdańsku i Szczecinie temperatura wynosi od 19 do 20 stopni Celsjusza przy opadach deszczu i silnym lub umiarkowanym wietrze. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Warszawie, termometry wskazują od 21 do 22 stopni, przy czym w stolicy notujemy intensywne opady. Na południu, we Wrocławiu i Krakowie, temperatura wzrasta do 23 i 24 stopni Celsjusza. Wschodnia część kraju, obejmująca Suwałki oraz Rzeszów, odnotowuje temperatury między 20 a 23 stopniami przy umiarkowanym wietrze. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi obecnie 1007 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: 15, a więc ostatnia godzina waszych pozdrowień i muzycznych dedykacji. Śmiało można dzwonić 22 602 0068. Linie są otwarte.

O 11 robimy taki nasz mały reset i wracamy do najlepszych hitów. Bez nowinek, bez eksperymentów, sama esencja. Klasyka w czystej postaci. Zapraszam codziennie o 11 do Moje Radio 24.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe Granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest. Wszystkie

Ciekawi mnie, czy ktoś z was jest posiadaczem działki, na przykład takiej na Rodos. Otóż jest pewne ostrzeżenie. Niektóre uprawiane tam rośliny mogą spowodować poważne kłopoty. Należą one do grupy zwanej IGO i prawdopodobnie chodzi o rośliny inwazyjne. Posiadanie takich na działkach jest nielegalne, a kary sięgają 500 000 zł albo nawet 5 lat więzienia. To więzienie, to ja się domyślam chyba za jaką roślinę. Taką pięciopalczastą, to się czasami suszy, no i oczywiście robi z tego herbatę.

Twoja osobista poczta muzyczna już działa. Numer to 22 602 0068. Nagraj dedykację i zaskocz swoich bliskich. 22 602 0068.

Twój głos, Twoja muzyka, Twoje emocje. Zadzwoń 22 602 0068 i bądź częścią tego programu. 22 602 0068.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny. Policja zatrzymała grupę osób rozprowadzającą nielegalne substancje na terenie Polski. W składzie siatki znajdował się anestezjolog z Dolnego Śląska, który miał wystawiać recepty na leki psychotropowe oraz opioidy bez wymaganej weryfikacji. Według ustaleń śledczych grupa mogła mieć związek ze śmiercią co najmniej 4 młodych kobiet w Krakowie, które przedawkowały substancje. W sprawie zatrzymano dotychczas 17 osób. W innych wiadomościach. Na stacjach benzynowych w Świnoujściu odnotowano dużą liczbę samochodów z niemieckimi tablicami rejestracyjnymi. Kierowcy przyjeżdżający zza Odry wykorzystują niższe ceny paliw w Polsce, porównując koszty w obu krajach i oszczędzając na tankowaniu. Szczególnie intensywny ruch klientów z Niemiec zaobserwowano w okolicach ulicy Karsiborskiej. Niektórzy kierowcy decydują się również na tankowanie kanistrów, aby zabrać więcej paliwa do kraju. Sytuacja ta wynika z ponownego wprowadzenia rządowego programu Ceny Paliwa Niżej, który obniżył stawki podatku VAT i ustalił maksymalne ceny paliw na stacjach benzynowych. To były najważniejsze informacje.

0: czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymują się opady deszczu. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 17 oraz 20 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Warszawie, termometry wskazują od 21 do 22 stopnia Celsjusza, przy czym w stolicy deszcz pada intensywnie. Południową część kraju odwiedza 24 stopnie Celsjusza, choć w Krakowie towarzyszy im silniejszy wiatr. W pozostałych regionach, takich jak Suwałki czy Gorzów, temperatura oscyluje między 18 a 20 stopniem Celsjusza.
1: To jest Moje Radio 24.

Jeśli właśnie udajesz, że pracujesz, to spokojnie. Na pewno nie jesteś sam. Większość świata teraz robi dokładnie to samo. Różnica jest taka, że u ciebie przynajmniej leci dobra muzyka z Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18, na odcinku między węzłem Iłowa a węzłem Luboszów, prowadzone są prace koszenia trawy. Na drodze ekspresowej E8 między węzłem Prymasa a węzłem Marki trwają remonty nawierzchni, co wiąże się z lokalnymi wyłączeniami pasów ruchu oraz możliwym wystąpieniem pyłu i nierówności jezdni. Na autostradzie A4, na odcinku od węzła Krzyżowa do węzła Bolesławiec w kierunku Jędrzychowice, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę ze względu na uszkodzenia nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna

Dwie godziny muzyki i opowieści. Historia jednej piosenki codziennie o 20 w moje Radio 24. Każdy numer ma bowiem swoją historię.

Radio to jedyne medium, które pozwala ci robić 100 innych rzeczy naraz i tak jak czujesz, nie jesteś sam. Dzięki, że wybraliście naszą playlistę jako tło do waszego dnia. Bez hałasu, bez zbędnej spiny, po prostu dobra muzyka w moim Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Iran rozważa uderzenia w amerykańskie cele wojskowe na terenie Europy, w tym w Bułgarii i na Cyprze, w odpowiedzi na potencjalne działania Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Skala ewentualnych ataków Teheranu ma zależeć od dalszych decyzji Waszyngtonu, a Iran przygotowuje plan eskalacji konfliktu w przypadku realizacji groźb Donalda Trumpa. Eksperci wskazują, że Iran dysponuje możliwościami przeprowadzania ataków dalekiego zasięgu i może zaangażować do tego pośredników, takich jak Hezbollah lub rebelianci Huci. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą kontrolę w jeleniogórskim ratuszu dotyczącą wydawania przedsiębiorcom zaświadczeń po powodzi z 2024 roku. W wyniku wykrytych nieprawidłowości dotyczących pomocy powodziowej odwołano Annę Konieczyńską z funkcji wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Huberta Papaja z funkcji prezesa spółki. Sprawie przyglądają się śledczy, a kontrolę prowadzi Ministerstwo Rozwoju i Technologii. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 19 do 20 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnych regionach Panin. W Warszawie termometry wskazują na 22 stopnie, jednak towarzyszą im intensywne opady. Na południu Polski, w Krakowie, odnotowano najwyższą temperaturę wynoszącą 25 stopni Celsjusza. W Suwałkach temperatura wynosi 18 stopni przy silniejszych opadach. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1007 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

moje Radio 24. Po piątej zbieramy się, siadamy za kółka, no i wracamy do domu. Oby korki nas nie torturowały.

Pamiętacie czasy, kiedy playlisty układało się w głowie, a nie w algorytmach? My dalej tak robimy. Szukamy tych emocji, które pamiętacie z pierwszych koncertów i przegrywanych kaset. Wracamy do domu. Moje Radio 24. Było cię.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 między węzłem Gliwice Wschód a węzłem Gliwice Sośnica w kierunku Łodzi występuje zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej S5 na odcinku od MOP Wiśnia Mała do węzła Krynicno po lewej stronie trwają prace budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych w rejonie miejscowości Ligota Piękna. Na drodze krajowej DK26 na przejściu granicznym Krajnik Dolny Szwed możliwe są zatory spowodowane kontrolą graniczną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Moje Radio 24.

Zauważyliście może, że niektóre dźwięki mają właściwości jakby teleportacyjne? Wystarczy jeden specyficzny pogłos werbla albo miękki dół basu, żebyście znów mieli te naście lat. W moim Radiu 24 nie gramy tylko piosenek. My pilnujemy, żeby te najlepsze wspomnienia nie wyblakły. Zostańcie z nami, a za chwilę kolejna porcja dobrych pomysłów.

Jeśli lubisz muzykę, która przetrwała wszystko, 11 jest dla Ciebie. Godzina klasycznych hitów czeka codziennie. Do usłyszenia.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało podjęcie działań mających na celu wyjaśnienie, czy doszło do potencjalnej inwigilacji w Europejskim Trybunale Praw Człowieka przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego za czasów kierownictwa Bogdana Święczkowskiego. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrzna oświadczyła, że nie ma podstaw do twierdzenia, iż prowadziła działania operacyjne wobec międzynarodowej instytucji i zaprzeczyła interpretacji tych działań jako inwigilacji. Według ustaleń mediowych sprawą może zająć się również minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a prokuratura rozważa możliwość wszczęcia śledztwa w tej sprawie. W wiadomościach zagranicznych Iran rozważa uderzenia na amerykańskie cele wojskowe w Europie, w tym w Bułgarii i na Cyprze, w odpowiedzi na potencjalne działania Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Skala ewentualnych ataków Teheranu ma zależeć od dalszych decyzji Waszyngtonu, a Iran przygotowuje plan eskalacji konfliktu w przypadku realizacji groźby ze strony Donalda Trumpa. Eksperci wskazują, że państwo irańskie dysponuje możliwościami przeprowadzania ataków dalekiego zasięgu i może wykorzystać do tego celu pośredników, takich jak Hezbollah lub rebelianci Huci. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 19 do 20 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Gorzowie, termometry wskazują wartości między 20 a 22 stopniami. Warunki na południu i wschodzie są nieco cieplejsze. We Wrocławiu, Krakowie oraz Rzeszowie odnotowujemy 24 stopnie Celsjusza. W Suwałkach temperatura wynosi 19 stopni przy intensywnych opadach. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1007 hektopaskali.

0: moje, Radio 24.
1: Minęła 18, słuchasz popołudniowego programu W moje Radio 24, a już za godzinę przeniesiemy się nad Mazowsze.

trzeciej zmieniamy tempo. Pościelowe to spokojne kawałki i naprawdę dobry klimat. Zapraszam aż do pierwszej w nocy w moje Radio 24.

0: Czas na radiowe raporty drogowe. Na drodze ekspresowej S7 na odcinku węzeł Gdańsk Południe trwają roboty naprawcze na obiekcie mostowym. Na łącznicy może wystąpić zwężenie ruchu do jednego pasa. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Teraz coś z kroniki kryminalnej. Otóż Janusz G. wybił szybę w samochodzie, by ukraść z niego świeżaka. Niestety wpadł w szał, gdy okazało się, że to nie świeżak, tylko prawdziwy kalafior. Wydaje mi się, że niektórzy ludzie mają kalafior zamiast mózgu. Moje Radio 24, zostańcie z nami.

Mówi się to w Londynie, zawsze pada, ale to stamtąd przychodzą dźwięki, które najlepiej ogrzewają głośniki. Coldplay, Robbie Williams czy klasyki z lat 90. W moim Radio 24, nie ukrywam, mamy słabość do wyspiarskiej produkcji i melodii, które po prostu nie chcą wyjść z głowy. Zostańcie z nami.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331.
3: Kotłina Pelec. Drewno, drewno.
4: Drewno z Pelec.
3: Najlepsze ceny i fachowy montaż.
2: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Chińscy badacze analizują wykorzystanie rojów dronów do neutralizowania zagrożeń na morzu, wskazując na dużą skuteczność jednostek bezzałogowych we współczesnych konfliktach zbrojnych. W publikacjach przywołano przykład Ukrainy, która wykorzystała jednostki nawodne przeciwko rosyjskiej flocie, co obnażyło słabości dużych statków załogowych. Proponowany przez badaczy system ochrony Morza Południowochińskiego zakłada wielowarstwową ochronę wysp oraz raf przy użyciu różnorodnych typów dronów. W kolejnych doniesieniach Rosja prowadzi działania wojny hybrydowej skierowane przeciwko krajom NATO, w tym również przeciwko Polsce. Działania te obejmują ataki w cyberprzestrzeni, szerzenie dezinformacji oraz prowokacje. Ekspert Marcin Samsel ocenia, że eskalacja tych działań jest już wyraźnie widoczna i może prowadzić do nasilonych prowokacji z udziałem osób inspirowanych przez rosyjskie służby. Odnotowuje się również występowanie samozwańczych patroli obywatelskich na polskich ulicach, które według eksperta mogą mieć powiązania z Federacją Rosyjską. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Gdańsku odnotowano 17 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu. Szczecin zmierzył 20 stopni przy silnym wietrze i opadach, natomiast Poznań to 21 stopni. W Warszawie temperatura wynosi 22 stopnie przy intensywnych opadach. We Wrocławiu i Krakowie termometry wskazują 24 stopnie. Suwałki odnotowały 19 stopni, Rzeszów zmierzył 23 stopnie, a w Gorzowie temperatura wynosi 19 stopni przy lekkim deszczu.
1: To jest Moje Radio 24.

0: 7 po południu, zatem czas odpalić naszą latającą maszynę i zabrać Was w podróż nad mazowieckimi miasteczkami, wioseczkami oraz całkiem dużymi, no prawie już metropoliami. Zapraszam!
1: Coraz dłuższe dni.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Są miejsca, których w pełni nie widać z lotu ptaka, a jednak ich znaczenie wykracza daleko poza to, co możemy zobaczyć. Pod nami okolice Świerka, niedaleko od Focka. To właśnie tutaj znajduje się jedno z najważniejszych centrów naukowych w Polsce. Historia tego miejsca sięga lat 50. XX wieku, kiedy rozpoczęto tu rozwój polskich badań jądrowych. Przez dekady powstawały kolejne instytuty, które dziś tworzą Narodowe Centrum Badań Jądrowych. To jedno z największych centrów badawczych w Europie Środkowej, gdzie prowadzi się zarówno badania podstawowe, jak i projekty o bardzo praktycznym znaczeniu. W samym sercu ośrodka znajduje się reaktor badawczy Maria. Uruchomiony w 1974 roku, pozostaje do dziś jedynym działającym reaktorem jądrowym w Polsce. To jednak nie elektrownia. To narzędzie naukowe. W jego wnętrzu powstają radioizotopy wykorzystywane w medycynie do diagnostyki i leczenia chorób, w tym nowotworów. Dzięki pracy ośrodka Polatom polskie technologie trafiają do szpitali i laboratoriów na całym świecie. To właśnie tutaj nauka spotyka się z codziennym życiem, często niewidocznie, ale bardzo realnie. W Świerku prowadzi się także badania nad nowymi materiałami, bezpieczeństwem jądrowym i zastosowaniami promieniowania w przemyśle i ochronie środowiska. To miejsce rozwija się również technologicznie. Powstają tu nowoczesne centra obliczeniowe i infrastruktura naukowa wspierająca pracę badaczy. Mimo swojego znaczenia, ośrodek pozostaje miejscem zamkniętym i chronionym, ale jednocześnie co roku odwiedzają go tysiące osób, które chcą zobaczyć, jak wygląda współczesna nauka. Świerk to miejsce, które działa dziś inaczej niż wszystko wokół, bez dymu, bez hałasu i bez spektakularnych obrazów. Ale jednak to właśnie tutaj powstają rozwiązania, które ratują zdrowie i życie. To przypomnienie, że atom to nie tylko energia, to także wiedza, technologia i odpowiedzialność.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Dobrze? To w dwie minuty.
1: Kierujemy się na zachód Mazowsza, do miasta, które powstało z przemysłu. Przed nami Żyrardów. Miejsce, gdzie historia zaczęła się od lnu i od jednego nazwiska. Nazwa miasta pochodzi od Filipa de Girarda, wynalazcy maszyn do mechanicznego przędzenia lnu, które napędzały rozwój tutejszych zakładów. To właśnie tutaj, w XIX wieku, powstała jedna z najważniejszych osad fabrycznych w tej części Europy. Żyrardów nie rozwijał się wokół rynku, ale wokół fabryki. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Regularny układ ulic, ceglane budynki i charakterystyczna zabudowa robotnicza tworzą spójną całość, która przetrwała do dziś niemal w całości. To nie jest przypadkowe miasto. To zaprojektowany organizm podporządkowany pracy, rytmowi zmian i życiu tysięcy robotników. Ale historia Żyrardowa to nie tylko rozwój przemysłu. To także bunt i walka o godność. W 1883 roku wybuchł tu jeden z pierwszych strajków robotniczych na ziemiach polskich. Protest wywołany obniżką płac zakończył się starciami z wojskiem. Padły strzały. Zginęli ludzie. Z biegiem lat miasto rosło i nabierało znaczenia. W 1916 roku Żyrardów otrzymał prawa miejskie. Podczas II wojny światowej działało tu podziemie, a okupacja przyniosła kolejne ofiary i represje. Po wojnie przemysł nadal kształtował to miejsce. Rozbudowywano zakłady i powstawały nowe fabryki, całe dzielnice. Dziś Żyrardów pokazuje inne oblicze. Dawne hale fabryczne sąsiadują z nowoczesnymi inwestycjami. Historia przemysłu spotyka się tu z nowym życiem miasta. W centrum uwagę przyciąga kościół Matki Bożej Pocieszenia z wyjątkowymi witrażami autorstwa Józefa Mehofera. Tuż obok rozciąga się jedna z najlepiej zachowanych osad fabrycznych w Europie. Żyrardów to miasto, które nie powstało przypadkiem. Zostało zaprojektowane, zbudowane i przeżyło własną historię przemysłu. Dziś widać ją w każdej cegle, każdej ulicy i w układzie, którego nie da się pomylić z żadnym innym miejscem na Mazowszu.
0: Mazowsze? W dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na południowy zachód Mazowsza, do miasta o długiej i nieoczywistej historii. Przed nami Mszczonów, miejsce, którego początki sięgają średniowiecza. Pierwsze wzmianki pojawiają się już w XIII wieku, a prawa miejskie nadano tu co najmniej w XIV stuleciu. Przez wieki był to ośrodek królewski, należący do korony Królestwa Polskiego. Z góry widać spokojny układ niewielkiego miasta z rynkiem i niską zabudową. Na pierwszy rzut oka to jedno z wielu mazowieckich miasteczek, ale historia tego miejsca ma znacznie trudniejsze momenty. We wrześniu 1939 roku Mszczonów został zbombardowany. Wkrótce potem doszło tu do kontrataku polskich oddziałów, który zakończył się zwycięstwem nad wojskami niemieckimi. Jeszcze tego samego dnia miasto zostało ponownie zajęte. W odwecie Niemcy spalili większość zabudowy i dokonali egzekucji mieszkańców. Zniszczeniu uległo około 80% miasta. Po wojnie Mszczonów odbudowano i stopniowo nadawano mu nową funkcję. Powstały zakłady przemysłowe, w tym produkcja keramzytu, materiału wykorzystywanego w budownictwie. Dziś jednak miasto kojarzy się przede wszystkim z czymś zupełnie innym, z energią ukrytą głęboko pod ziemią. W 2008 roku otwarto tu kompleks basenów geotermalnych, wykorzystujących naturalne źródła ciepła. To właśnie one nadały Mszczonowowi nowe znaczenie na mapie regionu. Kilka lat później powstało tu także miejsce wyjątkowe nawet w skali świata – Deep Spot, najgłębszy basen nurkowy sięgający ponad 45 metrów. To zupełnie inny wymiar przestrzeni, ukryty pod powierzchnią niewielkiego miasta. Mszczonów to miejsce kontrastów. Z jednej strony spokojna historia mazowieckiego miasteczka, z drugiej nowoczesne wykorzystanie sił natury i odważne projekty, które przyciągają ludzi z całego świata.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: 2 minuty.
1: Kierujemy się teraz tam, gdzie rolniczy krajobraz spotyka się z historią zapisaną w mazowieckiej ziemi. Przed nami Głowaczów. Miejscowość, która od 1 stycznia 2024 roku ponownie nosi prawa miejskie. Z lotu ptaka widać wyraźnie regularny układ centrum z kościołem świętego Wawrzyńca w samym jego sercu. Wieża świątyni góruje nad okolicą niczym strażnik pamięci. Historia Głowaczowa sięga XV wieku. Podczas II wojny światowej miejscowość została niemal całkowicie zniszczona, lecz po wojnie odrodziła się z ruin. Dziś widać to w uporządkowanej zabudowie i nowych przestrzeniach publicznych, które przywracają jej miejski charakter. Lecąc nieco dalej na wschód, krajobraz zaczyna opowiadać zupełnie inną historię. To właśnie tutaj znajdują się Studzianki Pancerne, miejsce jednej z największych bitew pancernych na froncie wschodnim 1944 roku. W sierpniu tamtego roku ziemia zadrżała pod gąsienicami setek czołgów. Walczyła tu m.in. pierwsza warszawska brygada pancerna imienia bohaterów Westerplatte, której żołnierze przeszli do legendy, również tej filmowej, znanej z serialu Czterej Pancerni i Pies. Dziś pomnik czołg i Izba Pamięci przypominają o dniach, gdy spokojne mazowieckie pola stały się areną jednej z największych pancernych bitew tej części Europy. Głowaczów jest więc miejscem kontrastów między spokojem mazowieckiej wsi a echem wielkiej historii. To miasto, które po latach powróciło na mapę, silniejsze doświadczeniem przeszłości.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad Jastrzębie, miejsce, które z wysokości układa się w spokojne przejście między mazowiecką wsią a pulsującą bliskością Radomia. Z tej perspektywy teren tworzy miękką mozaikę pól i zabudowań, przeciętą arterią, która od lat wyznacza rytm lokalnego życia. Patrząc w dół, widać wyraźnie, że współczesność nie wyparła tu przeszłości, raczej nauczyła się z nią współistnieć. Dawny układ łanowy wciąż jest czytelny, a nowa zabudowa nie próbuje go zagłuszyć. To nieprzypadkowy zbiór domów, tylko przestrzeń z własnym porządkiem i pamięcią. Obniżamy lot nad centrum. Uwagę przyciąga zestawienie starego kościoła z nową świątynią. Jakby dwa pokolenia stanęły obok siebie, bez potrzeby rywalizacji. Nieco dalej, niemal niewidoczna z drogi, a doskonale widoczna z powietrza, trwa kapliczka świętego Jana Nepomucena z 1892 roku. Cichy świadek czasu, który nie musi już niczego udowadniać. Lecąc dalej, śledzimy linię miec i śródpolnych dróg. To z tej wysokości najlepiej widać, że przyroda wciąż rozdaje tu karty. Jastrzębia z lotu ptaka to lekcja umiaru, jak budować swoje miejsce, nie niszcząc tego, co było wcześniej. Jastrzębia, nowoczesność tuż obok Radomia. Mazowsze, gdzie historia nie znika, tylko idzie dalej.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Śledczy otrzymali nowy dowód dotyczący obecności Iwony Wieczorek w parku Reagana w noc jej zaginięcia. Przyjaciółka zaginionej kobiety opowiedziała o wiadomości tekstowej, którą otrzymała od niej tej samej nocy. Iwona Wieczorek zniknęła bez śladu w noc z 16 na 17 lipca 2010 roku po wyjściu z sopockiego klubu. W wymiarze polityki międzynarodowej Donald Trump ogłosił zamiar spotkania z Kimem Jong-unem, podkreślając, że utrzymuje dobre relacje z przywódcą Korei Północnej. Według informacji medialnych, rozmowa obu polityków ma odbyć się podczas szczytu APEC w Chinach. Przed zapowiedzią planowanego spotkania Trump nakazał skrócenie wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Południową, co zostało przyjęte przez władze północno-koreańskie z rezerwą. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie umiarkowane temperatury. W Gdańsku termometr wskazuje 17 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie i Poznaniu jest odpowiednio 20 oraz 21 stopień. Na zachodzie kraju, we Wrocławiu, temperatura wynosi 24 stopnie Celsjusza. W Warszawie mamy 22 stopnie przy intensywnych opadach deszczu. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, temperatury wahają się między 23 a 24 stopniami. W Suwałkach odnotowano 16 stopni Celsjusza, natomiast w Gorzowie jest 19 stopni. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1006 hektopaskali.

0: Panie prezesie, jakiś zespół do pana.
1: Jaki?
2: Kombi.
0: Jakiś kombi? Proszę.

0: Polsce to 2 minuty.
1: Kierujemy się na południowy zachód, tam gdzie falujący krajobraz wyżyny kielecko-sandomierskiej zaczyna delikatnie wypierać mazowiecką równinę. Pod nami pojawia się Orońsko. Z lotu ptaka wygląda jak starannie skomponowane płótno, w którym surowość rzeźby spotyka się z miękkością starego parku. W centrum tej panoramy leży rozległy XIX-wieczny kompleks pałacowo-parkowy, od lat uznawany za polską stolicę rzeźby współczesnej. Z góry wyraźnie widać neorenesansowy pałac Józefa Branta, wybitnego malarza batalisty, który właśnie tutaj pośród mazowieckich łąk znalazł swoją przystań i natchnienie. Jasne elewacje budynku kontrastują z ciemną zielenią wiekowego drzewostanu, a geometryczna forma pałacu przełamuje się z naturalnym układem parkowych alejek. To jednak nie jest zwykły park. Patrząc uważniej na polany i trawniki, dostrzegamy formy, które z tej wysokości wyglądają jak porzucone przez olbrzymów pionki do gry. To rzeźby i instalacje Centrum Rzeźby Polskiej. Nowoczesne bryły Muzeum Rzeźby Współczesnej sąsiadują tu z pracami najwybitniejszych artystów, od Magdaleny Abakanowicz po współczesnych twórców. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak sztuka wychodzi poza mury, zajmuje przestrzeń parku i w naturalny sposób splata się z krajobrazem. Uwagę przyciągają również lustra wody, parkowe stawy, w których odbijają się korony drzew i rzeźbiarskie formy, dodając całemu założeniu głębi i spokoju. Dalej, za granicą parku, rozciąga się rzędowa zabudowa miejscowości oraz malownicze tereny dawnych kamieniołomów. To one przypominają o geologicznym bogactwie regionu i o kamieniu, który od wieków dawał materiał do pracy kolejnym pokoleniom rzemieślników i artystów.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na zachód, podążając za prostą jak od linijki wstęgą drogi krajowej, która przecina rolnicze serce Mazowsza. Pod nami pojawia się Wolanów. Z tej wysokości miejscowość uderza swoją czytelnością. To klasyczny uporządkowany układ, gdzie domy, sady i zabudowa zagrodowa układają się w harmonijną oś wpisaną w mozaikę pól. W centrum osady wyraźnie dominuje strzelista wieża kościoła pod wezwaniem Świętej Doroty. Biały punkt orientacyjny widoczny z daleka, przypominający o historii dawnej wsi szlacheckiej. Z lotu ptaka dobrze widać, jak w ten tradycyjny krajobraz wchodzi nowoczesność. Na obrzeżach wyrastają nowe osiedla domów jednorodzinnych, a Wolanów coraz wyraźniej staje się spokojną alternatywą dla tych, którzy chcą mieszkać blisko Radomia, ale z dala od jego zgiełku. Prawdziwa zmiana krajobrazu czeka nas jednak kilka minut lotu dalej, w kierunku południowego zachodu. Horyzont nagle się otwiera, a zieleń pól ustępuje miejsca ogromnej błękitnej tafli. To Zalew Domaniowski, często nazywany Mazowieckim Morzem. Z lotu ptaka zbiornik na rzece Radomce wygląda jak nieoczekiwany akcent krajobrazowy. Wielka woda otoczona pasmem zieleni. To turystyczne płuca regionu. Z góry wyraźnie widać plaże, ośrodki wypoczynkowe, mariny i wędkarzy rozlokowanych w spokojnych zatokach. Zalew Domaniowski to nie tylko efekt inżynierskiego przedsięwzięcia, ale impuls rozwojowy dla całej gminy. Miejsce, które przyciąga mieszkańców i turystów z całego Mazowsza. Wolanów i jego okolice z lotu ptaka to opowieść o równowadze między uporządkowanym krajobrazem rolniczym a przestrzenią wypoczynku nad wodą, między tradycyjnym mazowieckim ładem a rozmachem wielkiej inwestycji hydrotechnicznej. To krajobraz prosty, czytelny i spokojny, dokładnie taki, w którym łatwo złapać oddech.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: w 2 minuty.
1: Przenosimy się na północny wschód regionu w stronę zielonych płuc Polski, tam gdzie rzeka Narew leniwie rozlewa się szerokim korytem. Z lotu ptaka widać miasto, które dosłownie wyrasta z wody, tworząc sieć kanałów i mostków, za co od lat nazywane jest mazowiecką Wenecją. Przed nami Pułtusk. Miasto, które swój blask zawdzięcza biskupom płockim i strategicznemu położeniu na wodnym szlaku. Lecąc tuż nad błękitną wstęgą rzeki, docieramy do potężnej bryły zamku, osadzonego na nadnarwiańskim wzgórzu. Dziś to dom Polonii, ale z góry wciąż wygląda jak niezdobyta rezydencja, której mury pamiętają uczty dostojników i wizytę samego Napoleona Bonaparte. Schodzimy niżej nad absolutny fenomen urbanistyczny. Przed nami najdłuższy brukowany rynek w Europie. Z lotu ptaka ta niemal 400-metrowa przestrzeń wygląda jak monumentalny salon pod gołym niebem. W samym sercu wyrasta gotycko-renesansowa wieża ratuszowa, która niczym igła kompasu wyznacza rytm życia mieszkańców. Tu perspektywa wydaje się nie mieć końca, a historia spotyka się z codziennym gwarem. Lecimy w stronę Bazyliki Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Jej renesansowe sklepienie, znane jako sklepienie pułtuskie, to charakterystyczny architektoniczny majstersztyk, który z góry podkreśla dostojeństwo tego miejsca. Tuż obok widać sieć wąskich kanałów, którymi płyną kolorowe gondole. To tutaj najmocniej czuć ducha miasta, gdzie woda nie dzieli, a łączy, odbijając w swojej tafli wiekowe kamienice. Kierujemy się nad nadrzeczne bulwary, to tutaj Narew pokazuje swoje dzikie oblicze, meandrując wśród soczystej zieleni i piaszczystych łach. Widzimy wędkarzy cierpliwie czekających na branie i turystów, dla których rejs pychówką po rzece to obowiązkowy punkt wizyty. Krajobraz jest kojący, niemal sielankowy, a rzeka zdaje się szeptać opowieści o dawnym porcie i flisackich tradycjach. Z góry dostrzegamy zielone obrzeża Puszczy Białej, która otula miasto świeżym oddechem lasu. Pułtusk to miejsce, gdzie historia nie kurzy się w muzeach, ale żyje na każdym kroku, w szumie wody uderzającej o mosty i w cieniu wiekowych kasztanowców. Pułtusk to miasto kontrastów. Z jednej strony monumentalna skala najdłuższego rynku, z drugiej kameralny urok wąskich kanałów i nadrzeczny spokój. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i błękitnej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: w 2 minuty.
1: Przenosimy się na południowe krańce regionu, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza nabiera spokoju i dostojeństwa. To tutaj pośród rozległych pól i przecinających je prosto dróg odnajdujemy miejsce, które właśnie pisze swoją historię na nowo. Przed nami Kazanów, najmłodsze miasto na mapie Mazowsza, które po ponad 150 latach odzyskało swoją miejską godność. Z lotu ptaka widać to wyraźnie. Zwarta zabudowa, skupiona wokół centralnego placu, przypomina o dawnych tradycjach handlowych, które znów budzą się do życia. To miasto, które nie musi się spieszyć. Ono celebruje swój powrót. Schodzimy niżej nad odnowiony rynek. Z góry przypomina on geometryczny ogród, w którym zieleń młodych drzew kontrastuje z jasnym brukiem. To serce Kazanowa, punkt, w którym spotykają się wszystkie drogi i historie mieszkańców. Lecąc nisko nad ziemią, dostrzegamy detale, ławki, fontannę, przestrzeń gotową na nowe opowieści. Tu czas płynie inaczej. Odmierza go duma z odzyskanej tożsamości. Kierujemy się w stronę neogotyckiego kościoła Bożego Ciała. Jego strzeliste wieże to najwyższy punkt w okolicy, widoczny z wielu kilometrów. Z lotu ptaka świątynia wygląda jak strażnik miasteczka, otoczony wieńcem starych drzew. Czerwień cegły i surowość formy nadają temu miejscu powagi, przypominając o bogatej przeszłości dawnego gniazda rodu Kazanowskich. Lecimy wzdłuż leniwego nurtu rzeki Iłżanki, która i tutaj zaznacza swoją obecność. Jej dolina to pasmo zieleni. To tu najlepiej widać symbiozę Kazanowa z naturą. Kazanów to miasto, które swoją siłę czerpie z korzeni, łącząc rolnicze dziedzictwo z ambicją nowoczesnego ośrodka. Kazanów to miejsce odkryć. Z jednej strony świeża energia najmłodszego miasta w regionie, z drugiej spokój i rytm życia wyznaczany przez pory roku. Mazowsze w swojej najbardziej kameralnej i pełnej nadziei odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: w 2 minuty.
1: Zjeżdżamy na samo południowe obrzeże regionu, w miejsce, które wielu zna tylko z okien samochodu, mijając je w drodze na Sandomierski Szlak. To tutaj przecinają się ważne drogi, ale to nie asfalt decyduje o duszy tego miejsca. Przed nami Ciepielów, punkt na mapie, który udowadnia, że wielka historia i lokalna duma potrafią zmieścić się na jednym, tętniącym z życiem skrzyżowaniu. Z góry widać wyraźnie, to serce bije rytmem trasy radomskiej, wokół której skupia się codzienność mieszkańców, ale wystarczy chwila, by dostrzec coś więcej niż tylko ruch pojazdów. W centrum uwagi staje on, kolorowy, nowoczesny napis I Love Ciepielów. Z lotu ptaka wygląda jak barwny podpis pod wspólnym projektem lokalnej społeczności. To tutaj spotykają się pokolenia, to tu robi się pamiątkowe zdjęcie, tu widać, że lokalny patriotyzm ma się świetnie. To nie tylko dekoracja, to deklaracja, która mówi: jesteśmy u siebie. Schodzimy niżej nad dolinę rzeki Iłżanki, to ona nadaje Ciepielowowi miękkości, wijąc się zielonym korytarzem tuż za plecami zabudowań. Z perspektywy widać, jak natura próbuje wedrzeć się między domy, oferując spokój tym, którzy zjeżdżają z głównego traktu. Szum wody i cień starych drzew to tło dla opowieści o dawnym Ciepielowie, który przetrwał niejedną dziejową burzę. Kierujemy się w stronę kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Jego sylwetka dominuje nad niską zabudową, przypominając o fundamentach, na których wyrosła ta miejscowość. Lecąc wzdłuż linii dachu, widzimy porządek i dbałość o detale, które wyróżniają Ciepielów na tle innych nadwiślańskich gmin. Z góry dostrzegamy nowoczesne obiekty sportowe i odnowione place. Dowód na to, że nawet mniejsze miejscowości potrafią z rozmachem patrzeć w przyszłość. Widzimy ludzi, którzy nas tu zaprosili, tworzących klimat miejsca, w którym każdy czuje się u siebie. To tutaj Mazowsze pokazuje swoją gościnną twarz. Ciepielów to miasto-przystanek, które warto zmienić w cel podróży. Z jednej strony energia ważnego skrzyżowania i nowoczesny sznyt. Z drugiej tragiczna historia i sielski spokój nad rzeką. Mazowsze w swojej najbardziej otwartej i serdecznej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: moje, Radio 24.
1: Minęła 21, przed nami kolejne historie specjalnie dla Was wybranych piosenek. Zostań z moje Radio 24.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są takie piosenki, które nie wchodzą z hukiem, tylko siadają sobie spokojnie obok ciebie. Nie jesteś sama, to owoc spotkania dwóch gigantów. Muzykę napisał Seweryn Krajewski, ale przeszywające słowa wyszły spod pióra Agnieszki Osieckiej. Utwór powstał do filmu Marka Piwowskiego Uprowadzenie Agaty, historii o miłości, która nie pyta o zgodę świata. Fortepian i głos, który brzmi jak intymna rozmowa. Osiecka napisała ten tekst jako swoisty list otuchy, a Krajewski ubrał go w melodię, która stała się piosenką, obietnicą. W radiu nocą brzmiała i brzmi najlepiej, jakby była zagrana specjalnie dla tego jednego słuchacza, który akurat teraz potrzebuje wsparcia. Zgaśmy na chwilę światło, posłuchajcie, co Agnieszka chciałaby dzisiaj wam powiedzieć.

0: się nie zdarzy. Historia jednej piosenki.
1: Polska, rok 1998. Polska wciąż pachnie styropianem, klatkami schodowymi i papierosowym dymem. Na ulicach glany, powyciągane swetry i poczucie, że do tego świata nie wszyscy pasują. Właśnie wtedy Pijama Porno wypuszcza piosenkę, która szybko staje się hymnem tych, co nie do końca. Do nieba wzięci. Wielu próbowało doszukać się tutaj wielkiej tragedii albo historii z pierwszych stron gazet, ale Krzysztof Grabowski, jak to on, nigdy nie prowadzi słuchacza za rękę. To nie jest piosenka o katastrofie, to opowieść o dwojgu ludzi z marginesu. O kochankach, którzy spotykają się po ciemku, nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że tam jest bezpiecznie. To piosenka o katastrofie. On, typ, którego życie raczej nie rozpieszczało. Ona, dziewczyna z innego porządku świata, z własnymi zasadami i własnym zapachem codzienności. Razem tworzą mikrokosmos, który trwa zaledwie kilka godzin. I to w zupełności wystarcza. Do nieba wzięci nie obiecują wieczności, nie sprzedają bajki o wspólnym kredycie i firankach. To pochwała ucieczki. Chwili, gdy świat na moment przestaje się interesować tym, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Radio gra tylko dla nich, reszta rzeczywistości może poczekać. Dziś, słuchając tego utworu, nie szukamy w nim faktów. Szukamy zapachu klatek schodowych, smaku taniej wolności i tej krótkiej myśli, że przez moment było dokładnie tam, gdzie trzeba. W moje Radio 24, Pijama Porno dla wszystkich kochanków, którzy najlepiej czują się w cieniu. Do nieba wzięci.

0: Historia jednej piosenki.
1: Był rok 73. Dolly Parton wchodzi do studia RCAB w Nashville z nowym numerem, który wymyśliła po spotkaniu małej, rudowłosej dziewczynki proszącej o autograf. Jak masz na imię? Zapytała Dolly. Jolene, odpowiedziała. I tak zaczęło się jedno z najbardziej rozpoznawalnych imion w historii muzyki country. Kilka dni później Dolly dostaje do tego jeszcze jeden wątek – zazdrość. W jej małym banku pracowała pewna ekspedientka – wysoka, rudowłosa, z tym spojrzeniem, które nawet mąż Dolly uznał za interesujące. Nie było dramatu, nie było zdrady, ale była emocja i z niej powstało błaganie – Jolene, please don't take my man. Jolene to prostota, gitara i głos. Nic więcej nie trzeba, żeby napisać coś, co po 50 latach dalej brzmi świeżo. Coverów powstały dziesiątki. Od The White Stripes po akapelową wersję Pentatonix, która dostała zresztą Grammy. A jedna z najbardziej autentycznych, szczerych wersji wyszła od kogoś, kto z Dolly Parton łączy nie tylko muzyka, ale też rodzina. Jej chrześnica Miley Cyrus z Backyard Sessions surowo, intymnie, jakby śpiewała prosto z werandy w Nashville. Posłuchajcie, Miley Cyrus, Jolene.

0: jednej piosenki.
1: Lata 90. Transformacja, Ortaliony, nowa rzeczywistość. Lady Punk po turbulencjach i amerykańskiej przygodzie Jana Borysewicza wraca z albumem Nana. I wtedy pojawia się ten utwór. Na co komu dziś, to nie jest piosenka o miłości. To hymn pokolenia, które nagle zorientowało się, że czas ucieka szybciej niż się wydawało. Panasewicz śpiewa tu z taką chrypą, jakby opowiadał to wszystko przy barze o 5 nad ranem. Za muzykę odpowiada Jan Borysewicz, za tekst Andrzej Mogielnicki. Ten duet znów trafił w punkt. To refleksja o tym, co zostaje, gdy gasną światła sceny i milkną oklaski. Teledysk, surowe, jasne wnętrze, bez przepychu, idealnie współgrające z tekstem o tym, że czasu nie kupisz. A ten charakterystyczny motyw gitarowy, obowiązkowy punkt ognisk i dancingów od Bałtyku po Tatry. Szczęście i tak cię znajdzie. Może dlatego ten numer do dziś boli i leczy jednocześnie. Lady Punk w wersji szczerej, bez pudru. Moje Radio 24, Janusz Panasewicz i Jan Borysewicz, rok 1994, na co komu.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: To jest moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest moje Radio 24.
2: Z tobą do pogadania. Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę. A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, leksusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czep się tramwaja, ja swoje przeżyłem.

za darmo mądrość życiowa. Po pierwsze praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Licz

bez włosów na plecach. Wąsów jak matka, nie takiej ci trzeba. Modelka z kontraktem, twarz znana z okładek. Twojego stylu Elwoga. A ty się spotykasz z tą bój się Boga. Elą z drugiego, co ma krzywe nogi. Ogólnie jakaś taka, wiesz jaka. Na razie jest dobra, ale nie na lata. Po trzecie chałupa za miastem, ale blisko. Pod lasem, z basenem i z rzeką czystą. Ogrodem zadbanym, byś pokazał córce coś więcej niż matka plewi przy komórce. Bo w życiu, synu, trzeba planować, sprzedawać drogo, tanio kupować. Zrób biznes życia, będziesz bogaty. To wszystko rady twoje.

pośredniaka na gapę. Tobie też pewnie już nie piszą mandatów. 826 KPC, bezskuteczność egzekucji wszelkich po samą wieczność. Lecz tobie się uda.

mówisz, kocham inną i odejdę za nią. Choć oczy mam suche, a usta gorące. Wiem, bajka skończona.

słyszał, jak serce moje śpiewa. Na horyzoncie wschodziło słońce, a ty mówiłeś, przebacz. I oczy mam suche, a usta gorące, tylko moje wiersze smutne. Nie szukam bajki w życiu.

przeważa nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.